mɛnwuma ɛtwa toɔ ɛnwuma mɛtwa toɔ ɛde awie ni afe bia na ayi yɛ maame no mu mpanimfoɔ a mo ani afie na wɔkyɛ ɔ mo nyama